0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa we wtorek, 16 czerwca na antenie LRT Klasyka. Prezydent Gitanas Nausieda wygłosił w Sejmie siódme doroczne orędzie. Jak skutecznie chronić prawa mniejszości narodowych i czego Litwa może nauczyć się od innych państw Europy? O tym dyskutowano podczas międzynarodowej konferencji Najlepsze europejskie doświadczenia w zakresie ochrony mniejszości narodowych, która odbyła się w Wilnie. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Na Litwie zmienia się układ sił w rządzie. Przewodniczący litewskiej partii socjaldemokratycznej Mindaugas Sinkevičius potwierdził, że jest gotów objąć stanowisko premiera i stanąć na czele nowego gabinetu. Jak podkreślił, chce wziąć odpowiedzialność za utworzenie rządu po zmianach w koalicji rządzącej. Sinkevičius ma zastąpić obecną premier Ingę Ruginienię. Decyzja jest związana z przebudową większości parlamentarnej po wykluczeniu z koalicji partii Świt na dnie i rozpoczęciu współpracy z Demokratycznym Związkiem w imię Litwy. Liderzy ugrupowań uczestniczących w negocjacjach uzgodnili już podział resortów. Demokraci mają przejąć Ministerstwa Rolnictwa, Energetyki oraz Ochrony Zdrowia. Socjaldemokraci zachowają kontrolę nad 9 resortami, natomiast przedstawiciele Związku Chłopów Zielonych i Chrześcijańskich Rodzin nadal będą kierować 2 ministerstwami. Nazwiska przyszłych ministrów nie zostały jeszcze ujawnione. Jeszcze w tym tygodniu planowane jest podpisanie umowy koalicyjnej, która ma otworzyć drogę do powołania nowego rządu i zakończyć trwające od kilku tygodni negocjacje polityczne. Litewscy żołnierze wezmą udział w międzynarodowych ćwiczeniach wojskowych w Polsce, podczas których będą trenować obronę przesmyku suwalskiego. Jak poinformowało wojsko, w dniach 16-26 czerwca w strategicznie ważnym regionie w pobliżu przesmyku suwalskiego odbędą się międzynarodowe ćwiczenia Dzielny Dzik. Wezmą w nich udział żołnierze batalionu dragów imienia Wielkiego Księcia Litewskiego Butygeida z Brygady Piechoty Żmudź, którzy będą ćwiczyć wspólnie z siłami zbrojnymi Polski i Francji. Głównym celem ćwiczeń jest przeprowadzenie wspólnych operacji wojskowych oraz synchronizacja działań między siłami sojuszniczymi. Podczas manewrów szczególny nacisk zostanie położony na zwiększenie gotowości bojowej państw uczestniczących. Doskonalone będą także umiejętności niezbędne do szybkiej i skutecznej ochrony tego geograficznie kluczowego obszaru. Przesmykiem suwalskim nazywa się strategicznie ważny obszar o długości około 80 km w północno-wschodniej Polsce, rozciągający się wzdłuż granicy polsko-litewskiej pomiędzy Białorusią a rosyjskim obwodem kaliningradzkim. Uważany jest on za najsłabszy punkt NATO w regionie bałtyckim. Jego zajęcie mogłoby odciąć Litwę, Łotwę i Estonię od głównych sił sojuszu w Europie. Po wejściu w życie unijnego paktu o migracji i azylu Litwa nie zamierza rezygnować z polityki zawracania nielegalnych migrantów na granicy z Białorusią. Minister spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz podkreśla, że obowiązujący w kraju stan nadzwyczajny nadal pozwala na niewpuszczanie osób próbujących nielegalnie przekroczyć granicę. Nowe przepisy Unii Europejskiej wpłyną jednak na procedury związane z tak zwaną migracją wtórną. Chodzi o osoby, które po nielegalnym przekroczeniu granicy białorusko-lotewskiej przedostają się przez Litwę do Europy Zachodniej. W takich przypadkach konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowej identyfikacji, sprawdzenie stanu zdrowia oraz ocena ewentualnego zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. Następnie migranci będą odsyłani do kraju, przez który po raz pierwszy dostali się do Unii Europejskiej. Minister zaznacza, że wraz ze wzrostem liczby takich przypadków procedury mogą trwać trwać dłużej. Dlatego analizowane są możliwości zwiększenia liczby miejsc zakwaterowania dla zatrzymanych cudzoziemców. Litwa planuje również ponownie wysłać dodatkowych funkcjonariuszy na Łotwę, by wspierać tamtejsze służby w ochronie granicy z Białorusią. Według danych Państwowej Służby Ochrony Granicy od 2021 roku litewscy pogranicznicy uniemożliwili nielegalny wjazd do kraju ponad 25 tysięcy migrantów. Władze Litwy podkreślają, że kryzys migracyjny na granicy z Białorusią nadal traktowany jest jako element wojny hybrydowej prowadzonej przeciwko państwom Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo państwa, wojna w Ukrainie, zagrożenia hybrydowe, rekordowe wydatki na obronność, ale także walka z korupcją, reforma edukacji, sytuacja gospodarcza i przyszłość litewskiego społeczeństwa. To główne tematy 7. dorocznego orędzia prezydenta Litwy Gitanasa Nausiedy. W wystąpieniu wygłoszonym przed Sejmem prezydent przedstawił swoją ocenę najważniejszych wyzwań stojących obecnie przed krajem, podkreślając, że Litwa żyje dzisiaj w rzeczywistości, w której bezpieczeństwo nie może być już traktowane jako coś oczywistego. Już na początku przemówienia Nausieda nawiązał do niedawnego alarmu lotniczego ogłoszonego w Wilnie po wykryciu obiektu mogącego stanowić zagrożenie dla przestrzeni powietrznej kraju. Jak zaznaczył

0: хоть аларм шибко одвола, но выдажение то показало, же Литва муси быть готова на новое вызвание, связанное с войной, торчонцемся за ей границами. Президент подкрещал, же współczesne загрожения мают не только характер милитарный, але обеймуют również цибератаки, działania дезинформационные, пресия миграцийную oraz пробы дестабилизации państwa. Значную часть орендя посвящено ситуации międzynarodowej. Президент припомнил, же Украина już kolejny rok broni się przed rosyjską agresją, a wojna wpływa na bezpieczeństwo całej Europy. W jego ocenie świat przeżywa obecnie okres głębokich przemian, w którym coraz większą rolę odgrywają państwa autorytarne, a demokratyczne społeczeństwa muszą aktywnie bronić swoich wartości. Nausėda zwracał uwagę, że Litwa pozostanie konsekwentnym zwolennikiem wspierania Ukrainy zarówno politycznie, jak i militarnie. Jednym z najważniejszych tematów wystąpienia było bezpieczeństwo narodowe. Prezydent stwierdził, że przeciwko Litwie od wielu lat prowadzona jest wojna hybrydowa. Wymienił m.in. organizowaną przez reżim białoruski nielegalną migrację, działania wywiadowcze, próby przemytu, cyberataki oraz kampanie dezinformacyjne. Jego zdaniem Litwa musi nadal wzmacniać swoją odporność oraz rozwijać zdolności obronne. Nausėda podkreślił również znaczenie członkostwa Litwy w NATO i współpracy z sojusznikami. Przypomniał, że Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym gwarantem bezpieczeństwa regionu, a obecność amerykańskich żołnierzy na Litwie ma ogromne znaczenie strategiczne. Dużo miejsca poświęcił także współpracy z Niemcami, zwracając uwagę na rozmieszczenie niemieckiej brygady wojskowej na Litwie. Według prezydenta jest to nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale także impuls do rozwoju współpracy gospodarczej, technologicznej i naukowej. Prezydent przypomniał również, że Litwa przeznaczy na obronność ponad 5% produktu krajowego brutto, co stawia ją wśród liderów NATO pod względem wydatków wojskowych. Środki te mają zostać przeznaczone m.in. na rozwój Narodowej Dywizji Wojskowej, zakup nowoczesnego uzbrojenia, rozbudowę obrony przeciwlotniczej, systemów zwalczania dronów, schronów oraz przygotowanie społeczeństwa do działania w sytuacjach kryzysowych. Jednym z najmocniejszych fragmentów orędzia była część poświęcona przejrzystości życia publicznego. Prezydent ostro krytykował przypadki korupcji oraz wykorzystywania stanowisk publicznych do prywatnych korzyści. Podkreślił, że nikt na Litwie nie może stać ponad prawem, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy politycznych wpływów. W tym kontekście odniósł się również do głośnych śledztw dotyczących polityków oraz afer, które w ostatnich miesiącach wywoływały szeroką debatę publiczną. Nausėda poruszył także temat niedawnego wycieku danych z Centrum Rejestrów. Jego zdaniem społeczeństwo zbyt późno zostało poinformowane o skali problemu, a reakcja odpowiedzialności instytucji nie była wystarczająco szybka. Prezydent zaapelował o wyciągnięcie wniosków z tej sytuacji i wzmocnienie ochrony danych obywateli. W swoim wystąpieniu prezydent wiele uwagi poświęcił również edukacji. Jego zdaniem litewska szkoła jest obecnie zbyt skoncentrowana na egzaminach, a za mało uwagi poświęca się przygotowaniu młodych ludzi do samodzielnego życia. Zwrócił uwagę na rosnący problem przemocy i cyberprzemocy wśród młodzieży oraz potrzebę tworzenia bardziej przyjaznego środowiska edukacyjnego. W części gospodarczej orędzia Nausėda podkreślił, że Litwa znajduje się obecnie w dobrej sytuacji ekonomicznej, jednak nie może spoczywać na laurach. Wskazał na konieczność dalszego wspierania innowacji, rozwoju nowoczesnych technologii oraz wzmacniania konkurencyjności gospodarki. Szczególną uwagę poświęcił rozwojowi sztucznej inteligencji, biotechnologii, technologii laserowych i sektora fintech. Jednocześnie ostrzegł, że rozwój nowych technologii może prowadzić do utraty części miejsc pracy i pogłębiania nierówności społecznych, jeśli państwo nie będzie odpowiednio reagować. Prezydent mówił również o konieczności dalszego rozwoju energetyki odnawialnej i wzmacniania niezależności energetycznej kraju. Według niego Litwa powinna wykorzystywać potencjał energii słonecznej i wiatrowej, aby ograniczać zależność od zewnętrznych dostawców energii. Nie zabrakło także tematów społecznych. Nausėda apelował o zapewnienie mieszkańcom regionów, dostępu do podstawowych usług medycznych i utrzymanie ważnych placówek ochrony zdrowia poza największymi miastami. Odniósł się również do sytuacji w sektorze kultury, podkreślając jego znaczenie dla budowania tożsamości narodowej. Kończąc swoje wystąpienie, prezydent zwrócił uwagę na coraz większe podziały społeczne i agresywny język debaty publicznej. Apelował o większy szacunek wobec osób o odmiennych poglądach oraz o odpowiedzialność za słowo. Jego zdaniem tylko zjednoczone społeczeństwo będzie w stanie skutecznie odpowiedzieć na wyzwania związane z bezpieczeństwem, gospodarką i rozwojem państwa w nadchodzących latach. Polska mniejszość narodowa na Litwie od lat pozostaje jedną z najaktywniejszych społeczności mniejszościowych w kraju. Tematy związane z edukacją, językiem, kulturą i zachowaniem tożsamości regularnie powracają zarówno w debacie publicznej, jak i w rozmowach samych mieszkańców Wileńszczyzny. W czwartek w Uniwersytecie Michała Romera w Wilnie odbyła się międzynarodowa konferencja Najlepsze europejskie doświadczenia w zakresie ochrony mniejszości narodowych, podczas której naukowcy, politycy, przedstawiciele organizacji społecznych oraz eksperci z kilku krajów Europy dyskutowali o tym, jakie rozwiązania mogą pomóc w skutecznej ochronie praw mniejszości narodowych. W centrum uwagi znalazły się m.in. kwestie edukacji w językach mniejszości narodowych, ochrony języków mniejszościowych, roli mediów oraz zachowania dziedzictwa kulturowego. Szczególne miejsce w dyskusjach zajęła sytuacja Polaków na Litwie, największej mniejszości narodowej w kraju. Uczestnicy wydarzenia podkreślali, że kwestii związanych z językiem, kulturą czy edukacją nie da się rozwiązać jedną ustawą ani pojedynczą decyzją polityczną. Dlatego tak ważna jest wymiana doświadczeń między państwami i dialog pomiędzy ekspertami, naukowcami oraz decydentami. Jakie miejsce w tej debacie zajmuje polska mniejszość narodowa na Litwie? Czy możliwe jest jednoczesne pielęgnowanie polskiej tożsamości i pełne uczestnictwo w życiu litewskiego państwa? O wyzwaniach związanych z zachowaniem języka, kultury i edukacji, a także o znaczeniu podobnych konferencji dla przyszłości mniejszości narodowych rozmawiamy z konsulem Rzeczpospolitej Polskiej na Litwie Dariuszem Wiśniewskim.
1: Dlaczego Pana zdaniem organizowanie właśnie takich konferencji poświęconych ochronie mniejszości narodowych jest dzisiaj szczególnie ważne?
2: Dzisiaj jest mnóstwo rzeczy, które są szczególnie ważne. I oczywiście każde państwo określa swoje priorytety. I państwo, które się nazywa Republika Litewska, i państwo, które się nazywa Rzeczpospolita Polska, na różne sposoby, na różnych poziomach deklarują, że problematyka mniejszości narodowych jest dla nich ważna. Oczywiście są inne, też ważniejsze rzeczy, ale że mniejszości narodowe mieszkające w Polsce czy mniejszości narodowe mieszkające na Litwie, to jest ważny temat z różnych powodów. I tych tematów, tej problematyki nie da się ani zadekretować przez jakiś akt prawny i uznać, że sprawa jest zamknięta. Nie da się również innymi metodami jednorazowo jak przeprowadzić niezbędnego czy oczekiwanego działania, i żeby osiągnąć rezultat, tak? Więc między innymi doświadczenie i polskie, i litewskie z różnych dziedzin pokazuje, że ekspertyza naukowców, ekspertyza praktyków, którzy zajmują się daną dziedziną, może być impulsem, może być uzupełnieniem, a czasem może być właśnie tym kluczowym elementem pomagającym politykom, administratorom we właściwy sposób, ale działać na rzecz wspólnego dobra. Więc w tym sensie wymiana doświadczeń między państwami w dowolnej dziedzinie, także w dziedzinie polityki mniejszości, jest pożądana, jest celowa, bo możemy dzięki takim konferencjom, dzięki ekspertyzom naukowców, którzy porównują na przykład sytuację w różnych państwach, zobaczyć pewne zjawiska szerzej albo odkryć, że problem, z którym borykamy się w naszym otoczeniu, w naszym państwie, takim czy innym, jest w jakiś sposób rozwiązywany gdzie indziej. Oczywiście nie ma prostych metod typu copy-paste, prawda? Rozwiązanie, które działa w jednym państwie, przenieść, przepisać, przetłumaczyć, stworzyć instytucje, to tak nie działa. Ale właśnie dzięki takim konferencjom dowiadujemy się więcej o sobie, nie tylko o rozwiązaniach, ale także na przykład o wrażliwościach, o tych

0: przyszłość z tym państwem, w którym wychowują swoje dzieci, w którym pracują, w którym płacą podatki, a z drugiej strony oni się tu nie wzięli znikąd w ostatnich latach czy dziesięcioleciach. Oni zawsze tu mieszkali i w tym sensie myślę, że powiem coś bardzo oczywistego, mają prawo do bycia tym, kim chcą być. I skoro istotna część ich rzeczywistości, ich dziedzictwa wiąże się z polskością, to oni sami mają prawo zdefiniować, w jaki sposób tę polskość chcą kontynuować. Czy to poprzez przywiązanie do języka, czy to poprzez przywiązanie do kultury, do zwyczajów, do miejsc, do tradycji, ale też do nich należy odpowiedź na pytanie, w jaki sposób chcą łączyć, a nie konfrontować, przeciwstawiać sobie bycie obywatelem państwa, które się nazywa Republika Litewska i równocześnie bycie Polakiem. To na pewno wymaga czasem więcej pracy, chociażby w tym wymiarze językowym, tak? No bo z jednej strony, jeżeli jest się obywatelem państwa Republika Litewska, trzeba znać język państwowy. Z drugiej strony, jeśli się chce kultywować tradycje polskie, jest się dumnym z polskiego dziedzictwa, to nie mówię, że to jest niemożliwe, ale trudno być Polakiem bez sprawnego posługiwania się językiem polskim. Oczywiście są ludzie w innych krajach, którzy mówią, jestem dumnym Polakiem, natomiast po polsku nie mówię, bardzo mi przykro, bo moi dziadkowie czy moi pradziadkowie przyjechali do Kanady, Ameryki czy Brazylii, prawda, dawno temu. Ale tu akurat na Litwie mamy zupełnie inną sytuację. Więc te priorytety mniejszości polskiej na Litwie to jest przede wszystkim zadanie członków tej mniejszości, żeby określić, kim chcą być. Oczywiście też trochę dotyka to tego otoczenia, warunków, jakie państwo litewskie stwarza, ale i politycy litewscy, i liderzy opinii społecznej na Litwie, bardzo wielu z nich mówią, że Litwa jest państwem wielonarodowym, wielokulturowym, że Litwa jest dumna ze swojej tysiącletniej historii, w której przez kilkaset lat pozostawała w szczególnej relacji z Polską i że ta relacja z Polską jest też częścią historii litewskiej.
1: O wyzwaniach związanych z zachowaniem języka, kultury i edukacji, a także o znaczeniu podobnych konferencji dla przyszłości mniejszości narodowych rozmawialiśmy z konsulem Rzeczpospolitej Polskiej na Litwie Dariuszem Wiśniewskim. Podczas konferencji wiele uwagi poświęcono nie tylko znaczeniu dialogu między państwem a mniejszościami narodowymi, ale również konkretnym rozwiązaniom prawnym, które w ostatnich latach zostały przyjęte na Litwie. Czy nowe regulacje rzeczywiście poprawiły sytuację mniejszości narodowych? Jakie zmiany są jeszcze potrzebne i które obszary wymagają dzisiaj największej uwagi ze strony państwa? O tych kwestiach rozmawialiśmy z wiceminister sprawiedliwości Barbarą Aliaszałskienia oraz byłą minister sprawiedliwości Eweliną Dobrowolską. W rozmowach pojawiły się tematy nowej ustawy o mniejszościach narodowych, prawo do zachowania języka i tożsamości, przyszłości polskiego szkolnictwa na Litwie, a także wyzwań związanych z nauczaniem języka litewskiego w szkołach mniejszości narodowych. Rozmówczynie podkreślały również, że skuteczna ochrona praw mniejszości wymaga nie tylko odpowiednich przepisów, ale także aktywności samych społeczności i stałego dialogu z państwem.
2: W ostatnich latach, jak już Pani wspomniała w swoim wykładzie, na Litwie przyjęto nowe regulacje dotyczące mniejszości narodowych. Jakie konkretnie zmiany odczuli, czy może jeszcze nadal odczuwają w codziennym życiu Polacy na Litwie i które z nich uważa Pani za najważniejsze?
3: No oczywiście jest bardzo dobrze to, że była przyjęta uchwała o prawach mniejszości narodowych, bo bardzo długo jej nie mieliśmy, ale jak wykazało życie, jak wykazało porównanie tej uchwały z konwencją ochrony praw mniejszości narodowych i nie wszystkie prawa są wpisane i uchwała no, musi być naprawiana. Również otrzymaliśmy rekomendacje od Europejskiego Komitetu Ministrów, że są te sprawy, które musimy naprawić, które musimy uzupełnić. Więc właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło się tego zadania i stworzyliśmy tę grupę roboczą, która usiądła do uchwały, przeczytała ją, przedstawiła swoje propozycje dla ministra sprawiedliwości i ponieważ w programie

0: rządu też jest wpisana możliwość po wykonaniu analizy wprowadzać pewne poprawki do tej uchwały. To ministerstwo pracuje nad tym i w dniu dzisiejszym, jesienią, planujemy podać poprawki do rządu.
1: A polska społeczność na Litwie często też podnosi kwestie związane właśnie z edukacją, używaniem języka polskiego w przestrzeni publicznej oraz zachowaniem tożsamości kulturowej. Które z tych obszarów wymagają dzisiaj Pani zdaniem największej uwagi ze strony państwa?
0: Powiem nieskromnie, myślę, że wszystkie, bo wszystkie są bardzo ważne, ale no może oczywiście widzimy, co dzieje się w społeczeństwie, widzimy sytuację oczywiście w Trokach i w innych szkołach, to być może myślę, że sprawy edukacji są najważniejsze, no bo sama mam syna, który w tym roku idzie do pierwszej klasy i ja bardzo się cieszę, że mam w Wilnie taką możliwość, żeby moje dziecko poszło do pierwszej klasy, do polskiej szkoły. I co jest bardzo ważne, że rodzice chcą, żeby ich dzieci szły do polskich szkół. To nie jest sztucznie stworzony problem, że nikt nie chce, ale my tutaj zachowajmy te szkoły. Rodzice chcą, dzieci chcą. Mamy wspaniałych nauczycieli. Po prostu brakuje pewnych procedur, brakuje pewnych przepisów i bardzo chcemy, aby była ta polityczna wola i zgoda na to, żeby te przepisy i te zmiany wprowadzić.
1: Patrząc na doświadczenia ostatnich lat, czy uważa Pani, że relacje między państwem a mniejszościami narodowymi na Litwie zmieniają się w kierunku większego dialogu? Jaką rolę w tym procesie może odegrać polska społeczność jako jedna z największych mniejszości narodowych?
0: Tak jak dzisiaj na tej konferencji też o tym mówiliśmy, bardzo ważne jest nie tylko, żeby państwo przyjmowało w czas uchwały, żeby były w czas wykonywane konwencje, różne zobowiązania międzynarodowe, ale jest również bardzo ważne, żeby społeczeństwo było aktywne, żeby każda mniejszość narodowa powiedziała głośno i odważnie, że chce mieć te prawa, że chce o nie zawalczyć, że to jest bardzo dla nas ważne i nie bójmy się tego mówić. Ja myślę, że bardzo ważne jest również to, że teraz tak, ten dialog jest i państwo nawet jeżeli nie chce, to słyszy te głosy i musi ich słyszeć, bo każdy przedstawiciel mniejszości narodowej to również obywatel, to wyborca, to ten człowiek, który płaci podatki, który jest również obywatelem Litwy, któremu ta Litwa zależy, więc ja myślę, że trzeba być aktywnym, trzeba być odważnym, ale jak już przyjdzie do rozmowy, to bardzo jest ważne znaleźć kompromis. I państwo też musi odrobinkę przyczynić się do tego, żeby byłoby lżej znaleźć ten kompromis z przedstawicielami mniejszości narodowych.
1: W ostatnich latach na Litwie przyjęto nowe regulacje dotyczące mniejszości narodowych. Jakie konkretne zmiany odczuli, czy teraz nadal odczuwają w codziennym życiu Polacy na Litwie i które z nich uważa pani za najbardziej przełomowe?
2: Jestem pewna, że to, co się udało przyjąć w kadencji 18 rządu, to jest bardzo dużo. Nie mieliśmy przez 15 lat żadnej ustawy mniejszości narodowej, wreszcie mamy. Mamy definicję, kto jest mniejszością narodową i przyjęta ustawa tak naprawdę pozwoliła na Litwie odróżnić politykę migracyjną od polityki mniejszości narodowych, ponieważ mniejszości narodowe i migranci tak naprawdę mają różne wyzwania. Migranci muszą nauczyć się języka litewskiego, muszą odnaleźć pracę, muszą integrować się. Natomiast mniejszości narodowe już mają pracę. Oni już znają język litewski, oni chcą zachować swoją kulturę, chcą mieć edukację i oświatę właśnie w swoim języku. Też bardzo ważne zwrócić uwagę, że został reformowany fundusz medialny po to, żeby naprawdę dla mniejszości narodowych, dla mediów oddać potrzebne finansowanie, które wspiera mniejszości narodowe i zachowuje kulturę. A warto wspomnieć też, że została przyjęta pisownie imienna nazwiska ustawa, która pozwala zapisać imię i nazwisko w oryginale na podstawie narodowości. Jestem pewna, że to jest bardzo ważne. Oczywiście dowolna ustawa może być udoskonalona.
1: Młode pokolenie Polaków na Litwie coraz częściej funkcjonuje w wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku. A jak można sprawić, by zachowanie polskiej tożsamości było dla nich wartością, a nie obowiązkiem wynikającym z tradycji?
2: Jestem pewna, że wszystko się zaczyna od rodziny. Jeżeli język polski jest w rodzinie, korzystamy z tego, wiemy język polski. Tym bardziej, że Polska to jest nasz sąsiad. To jest nasz sąsiad, który jest także członkiem NATO. To jest bardzo ważne. Także Polska jest bardzo duża. To są możliwości, to co mamy nie tylko nauczania, ale też studiów, też pracy, współpracy i języka. Jest na pewno, że to są możliwości, o które dbamy, ale wszystko się zaczyna od rodziny.
1: Podczas pełnienia funkcji minister sprawiedliwości angażowała się pani w kwestie związane z prawami człowieka i mniejszości. A które wyzwania dotyczące polskiej mniejszości na Litwie uważa pani za wciąż nierozwiązane?
2: Jestem pewna, że mamy wiele tematów, które możemy udoskonalić. Główny temat, jestem pewna, że przygotowanie podręczników nauczania języka państwowego. Wspaniale rozumiemy, że język litewski państwowy jest bardzo ważny, a jako dla wszystkich obywateli Litwy. I w tym wypadku, kiedy osoba przychodzi z polskiej rodziny czy z innej mniejszości narodowej do pierwszej klasy, niestety nie każde dziecko słyszało w otoczeniu język litewski. Program ma być dostosowany, materiał ma być dostosowany, żeby tak naprawdę osoba, która przychodzi, nie wystraszyła się języka litewskiego, miała możliwość tak naprawdę poznać i nauczyć się język litewski na bardzo dobrym poziomie.
1: O konkretnych rozwiązaniach prawnych, które w ostatnich latach zostały przyjęte na Litwie, rozmawialiśmy z wiceminister sprawiedliwości Barbarą Aliszałskienię oraz byłą minister sprawiedliwości Eweliną Dobrowolską. Przenosimy się za granicę. Nowy minister obrony Łotwy Raivis Melnis zapowiada zdecydowaną reakcję na zagrożenia w przestrzeni powietrznej kraju. Polityk oświadczył, że Łotwa będzie zestrzeliwywać wszystkie drony naruszające jej przestrzeń powietrzną oraz wyraził poparcie dla prawa Ukrainy do atakowania celów wojskowych na terytorium Rosji. Deklaracja ta pada w czasie rosnących obaw o bezpieczeństwo państw regionu po serii incydentów z bezzałogowcami nad krajami bałtyckimi. W ostatnich tygodniach zarówno Łotwa, Litwa, jak i Estonia odnotowały przypadki naruszenia swojej przestrzeni powietrznej przez drony. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Kijów przygotowuje specjalne zespoły ekspertów, które odwiedzą Litwę, Łotwę, Estonię i Rumunię. Ukraińscy specjaliści mają podzielić się doświadczeniami zdobytymi podczas wojny i pomóc państwom regionu w doskonaleniu systemów reagowania na zagrożenia związane z wykorzystaniem dronów. Przywódca Białorusi Aleksander Łukaszenka oświadczył, że Białoruś nie stanowi żadnego zagrożenia militarnego dla Ukrainy, a także przeprosił prezydenta Wołodymyra Zełenskiego za wcześniejsze ostre wypowiedzi. Powiedział o tym w wywiadzie dla telewizji Al Arabia, o czym informuje The Kyiv Independent. Łukaszenka stwierdził, że jego komentarze były odpowiedzią na to, co określił jako groźby ze strony Ukrainy, w tym wypowiedzi sugerujące, że Kijów wyznaczył setki potencjalnych celów na Białorusi i zna jego miejsce pobytu. Jednocześnie zauważył, że Zełenski powinien ostrożniej dobierać słowa i unikać prowokowania Białorusi. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Aneta, Alina oraz Justyna przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro o 14.30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia.